0: Tu coś jest.
1: Klapa.
0: Znaleźliśmy włas.
1: Zamknięta, nie mogę jej otworzyć.
2: Klapa zaspawana, potrzebujemy piły.

0: Teraz się otwiera.
1: Otwieraj klapę.
0: Otwieram. Nic nie widać, potrzebuję światła.
2: So let us all raise our precious vitamins and drink to your new future. Na zdrowie.
3: Nie pij tego.

0: Sie dürfen uns nicht finden.
1: Hier gleich nach Schusskolle.
2: Drzwi były otwarte. Jedynka i dwójka są w budynku.
3: Jedynka piwnica, dwójka panter.
2: Oddział trzeci na piętro.
4: Mam lodówkę pełną worków z krwią.
3: Czysto, czysto.
5: Kilka martwych osób.
6: Dorośli mężczyźni i kobiety. Prawdopodobnie nauczyciele.